Poistli so glocky, zlatą zupę, hoki doki. Poistli so glocky, zlatą zupę, hoki doki. Poistli so glocky, zlatą zupę, hoki doki. Princeska, princeski nikrofi.